To bolo koncertíno Cécil Chaminádovej. Hrali Maria Filipová a Jekaterina Mirzájeva. Organista Ladger Lohmann teraz predniesie skladbu Jesu meine Freude Johanna Gottfrieda Mittela, autora 18. storočia.